I witam wszystkich Państwa gorąco i serdecznie na kolejnym wydaniu Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

Radio Polonia, Polonia Wiedeń. I tym, co dopiero wstali, przypominam, że jak każdy wtorek od 7 do 9 słuchacie Radio Polonia Wiedeń na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

Proszę nie patrz już, tak oczy mówią mi to, czego nie powiedzą usta i nie chcę toczyć wojny, serio, mała, nie. Dużo na mnie patrzysz, ale wciąż nie widzisz mnie. Niech ktoś popatrzy na mnie jak na mnie, jak ona wtedy, ustami się przedstawiamy, oczami poznajemy, to nie to spojrzenie, choć tak piękne słowa. Muszę lecieć, przepraszam, nie widzę cię młoda.